Ni ta 97 da kuka kowa kan zangon FM ku saurari shirin labarai. Daga bisani kuka saurari sharhin bayan labarai. Agogon yaɗa shirye-shiryen namu yana cewa 12:51 da misalin karfe 1:00 za ku ji mu dauke da shirin farin jakata.